kaj boljšega, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej.